0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Are you ready, ready? This is Bruno Mars.
2: I'm Olivia Thien.
3: It's Sabrina Carpenter.
1: Music.
4: Fajn.

0: čo je hot v hitparádach. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.